طبعا هولين كابو اليوم لعمري بي a tu druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa hovorí Čída. My to pozdravujeme a ďakujeme.

0: Leo Chapita. A la Dance de Flamengo. Toto je Deep Wave, Mary B. Samples. Čistý chill.
1: Zune.